0: Nana, money a juma. Na mama, nke wiase. Enye gana pongwan, ke wiase anka sanka, wiase nina asa, bring kajugong. E detu ya tuwa, fire dead the buttons.
1: Omae